0: Zastawmy się synem jako ojcze. Wino! Zrodzinec! Zmocnił się na kierowce!
1: Nahrnuli se ke mně ze všech stran a vyrvali mi kormidlo z rukou.
2: Chtěl jsem jen domů, domů. Nikomu bych tím přece neublížil.